0: ale še bito,
1: on to hli jim drinka.
2: Vala, hej, dada, vedi, kaj zelo, hej.
3: Tel kraber se nele mane kesto.
0: Mano za kajzer, so mano za rio.
1: Ja, wach, das lehe, smak, das lehe.
3: Tel kraber se nele mane kesto.
1: Kenke, mitke, na, eka, wacha, drunke, zelo.
2: Ja, wadi, kaj, sik, jos, jos.
3: Tel kraber se nele mane kesto.
1: Ka, vir, vi je jur, fushe,
0: ja, a vi, kuk. Vala, ma, ma, ma, ma, ma,
3: ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma,